0: Rubriky sponsoria Dolabau. Tradiciulat gamorčeuli da ganskvalebuli gemo. Es restorani Dolabauria. Telefoni 574-477-477.
1: Opa! Kargita! Zavelite!
2: Op! Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Sopalioi centro kachetu. Shen chemu mamuletu.